0: ke molelwa. Ke tika go romang, ke tika mo tswang teng.
1: Ke sele mo ya tlo Yesu.
0: Ke bo tshaba ba hao le lesedi FM.
2: Wa ra twa le sedi FM remove.